0: Tesha.
1: Ooh. Scary baby, baby, baby, baby, boo.
2: Skibbity bibbity bobbity bow. 空見上げれば眩しいほどの太陽が shining on me.